nanda ndeva, sida, ese salasina ncheshe, nadikula, alpumoja, mia moja nadikula sabini, angupagona pasi ambili.